zgadzać. Ja już zgadzam. Mają mieć rozstrzałkę, a na pewno mamy nie jest 20 lat, kiedy ja masz łapkę, nie o to, ona stała 10 lat.